Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.

0: Francja.
1: Ohio.
2: Bonjour.
3: Annyeonghaseyo.
2: Buongiorno.
4: Mamy tyle świata do odkrycia, a ile muzyki.
5: Rock i metal z każdego zakątka świata usłyszycie w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
4: Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: To jest Radio Centrum.

Zaśnij już, wystraszone oczy zmruż. Nie ma już nadziei, żeby zapomnieli zabrać mnie. Na twych oczach zabrać mnie. Wezmą cię, potem także wezmą cię.

0: emocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Autopromocja.
1: To całkiem urocze.
2: Co jest urocze?
1: Uroki świata, oczywiście. Rock i metal z różnych stron świata oraz ciekawostki z krajów wykonawców. To wszystko w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
3: Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Reklama.
0: Radio Centrum.
7: Najwięcej lokowniście!

No mam nadzieję, że już rozbudziliście się na tyle, że w lustro spojrzeć już mogliście. Mirror od Libe i Julii na antenie Radia Centrum, rozpoczynające nasze uroki świata co sobotnie. Witam się z wami, Gabriela Wolińska przy mikrofonie i dzisiaj właśnie zaczynamy sobie od Boliwii. Libe i Julia to boliwijski zespół. Tego kraju jeszcze u nas nie było, ale zanim powiem o nim więcej, no to jeszcze zdradzę, co w tejże godzinie nas czeka.

Poza tym właśnie pierwszym objawieniem, jeśli chodzi o naszą audycję, to powrócimy sobie do krajów, w których nas dawno nie było. No, jakiś czas temu po prostu dosyć często je miałam w audycji, dosyć często je prezentowałam, a ostatnio jakoś tak się skupiłam na podróżowaniu po świecie, że pora chyba do nich wrócić. Więc jak zwykle mieszanka gatunkowa nas czeka oczywiście, od symfoniki po stoner, po doom, także dużo będzie tego oczywiście, jak to u mnie. Natomiast wracając do Boliwii, no to jak już wspomniałam, mieliśmy Libe Jule, ale będziemy mieli też Kaiseki, ale sama Boliwia to jest państwo wielonarodowe, więc tutaj również dużo mieszanek się pojawia, występuje, ale nie miałabym takiej audycji bez jakiejś ciekawostki z danego kraju, więc tutaj pozwolę sobie z Boliwii przytoczyć taką ciekawostkę kulturową a propos tradycyjnych kapeluszy, takich meloników, które noszone są przez mieszkańców pochodzenia indyjskiego głównie, ale w zależności od regionu te meloniki się różnią. Z kolei na przykład w przypadku kobiet w niektórych rejonach mogą wskazywać na stan cywilny. Jeśli na przykład przechylone są na bok głowy, to oznaczają stan panieński, a jeśli znajdują się na czubku, no to kobieta jest zamężna, więc w różnych częściach kraju różne takie symbole się znajdują, żeby na przykład pokazywać stan cywilny, co jest oczywiście ułatwieniem. Natomiast tutaj ułatwieniem dla was jest też moja audycja, kiedy to prezentuję kolejne zespoły i tak jak wspomniałam, Kaiseki. No tutaj właśnie trochę zostajemy w tym takim symfonicznym, takim nieco patetycznym układzie i właśnie klimacie. Próbuję unikać tego słowa, bo ostatnio jest dosyć modne i rzeczywiście ludzie się śmieją z niego w internecie, ale chodzi o to, że tutaj bardziej wkraczamy w taką muzykę nieco gothic, nieco doomową momentami. Trochę też nam tu pokrzyczą, ale już teraz w nieco innym języku. Likantropo tym razem na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama.
3: Uroki świata.

No i właśnie zawitaliśmy do Włoch, tym razem w towarzystwie Frozen Crown i ich utworu I Am The Wind. I Frozen Crown to jest taki zespół power metalowy, założony zresztą przez jednego z wokalistów, Federico Mondelli, który no, poza tym, że jest założycielem, to jest twórcą większości piosenek, które obracają się wokół fantastyki i legend. No i można by pomyśleć, że audycja poświęcona muzyce z różnych krajów i tak dalej, trwający mundial i mogłabym mówić o mundialu, ale nie, ja wspomnę o tym, że Pyrkon się zaczął wczoraj. Ja jestem nerdem, przepraszam bardzo, nie interesuję się piłką nożną, tylko fantastyką. No i na Pyrkon nie pojechałam tylko z racji tego, że tłumów nie lubię, ale jak najbardziej polecam generalnie brać udział w takich wydarzeniach około fantastycznych, jeśli tylko się trochę tym interesujecie. Nie tylko muzyką, ale właśnie wtedy i fantastyką naukową. I tą fantastyką naukową nawiążę z kolei do następnego zespołu, który z kolei jest już stonerowy, ale inspirował się w swojej twórczości Dune'ą Franka Herberta, no takim klasykiem, jeśli chodzi o literaturę science fiction. I tutaj interesowali się zarówno pod względem takim tekstowym, jak i muzycznym, więc tutaj bardzo fantastycznie polecieli i do tego muzyka im wyszła rzeczywiście bardzo fajna, a mowa o Desert Rider. I właśnie oni za chwilę na naszej antenie z kawałkiem Seeds. Niestety już za bardzo nie grają, nie tworzą, ale to, co po sobie zostawili, jak najbardziej jest warte posłuchania. Tutaj cała ta płyta, właściwie z której pochodzi Seeds, się opiera tekstowo na właśnie Dune'ie i świecie Dune'y, więc posłuchajmy właśnie tego kawałka.

Dopełniając poprzednią wypowiedź, to jeszcze dodam, że oczywiście Pyrkon odbywa się w Poznaniu, więc jakby ktoś chciał pojechać, to niestety jest dosyć daleko z Lublina. Ale tym razem podeszliśmy do tematu dosyć instrumentalnie, gdyż za nami Fogtiff, czyli fińska właśnie stoner rockowa grupa instrumentalna. Oni tekstów nie piszą, ale tu połączyliśmy sobie nasze wizje z Franka Herberta właśnie poprzez utwór Desert Visions. I to nam tutaj grało przez całe 6 minut, ale Fogtiff jest dosyć młoda grupa założona w 2019 roku i jeden album studyjny mają na koncie, ale niestety no od 2024 roku mają taki jakiś lekki przestój, ani nie wydają, ani nie koncertują, nie są jakoś bardzo aktywni, więc miejmy nadzieję, że po prostu powrócą. A jeśli chodzi o takie ciepło, które tutaj mieliśmy poprzez tą pustynię, no stoner to nie jest gatunek, który się kojarzy z Finlandią. Właśnie, no fińskie zespoły raczej nam się kojarzą z albo symfonicznymi, albo jakimiś death metalowymi zespołami, już bardziej w tę stronę muzyki, natomiast chciałam przypomnieć, że w Finlandii też bywa gorąco i wiem to z bardzo dobrego źródła, że i tam bywa 30 stopni, zwłaszcza jak zawieje ciepłym powietrzem z Afryki, natomiast mimo wszystko jest to chyba lepszy kierunek na wakacje niż jakaś Grecja, w której już teraz jest za gorąco jak dla nas Polaków. Jeśli bardziej szukacie czegoś, gdzie będzie jeszcze ciepło, będzie coś zwiedzać, będą ładne widoki, no to myślę, że Finlandia jest dobrym wyborem, jeśli chodzi o takie wycieczki zagraniczne. Ale wróćmy do muzyki, bo raczej o tym jest nasza audycja. No tutaj wspomniałam o 2024 roku i w tym samym roku Stratovarius wydali swój ostatni singiel Heroes. Też dosyć średnio ostatnio działają, jeśli chodzi o nową muzykę, ale trudno im się dziwić, to są już klasycy power metalu i takich właśnie fińskich zespołów, więc tutaj oni nic już nie muszą, natomiast jeszcze tym bardziej mogą i Heroes są tego właśnie dowodem.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
0: Reklama.
1: Uroki świata na 98,2 FM.

No i trochę przyspieszyliśmy, trochę na nas pokrzyczyli, jeszcze breakdowny się załapały, a to wszystko w ciągu tych 3 minut. W każdym razie tym razem zawitaliśmy do Łotwy razem z Sever i właśnie utworem Believer, które słyszeliśmy przed chwilą. A zespół Sever z kolei niedawno był w Polsce, właśnie występował na Mystiku i z tego co czytałam, to bardzo się jarali tym występem i bardzo im się podobało. No i Polska się staje coraz lepszym miejscem na takie festiwale, natomiast sam Sever jeszcze w lutym tego roku wydali najnowszy album, z którego pochodzi ten utwór. Bardzo fajny i bardzo myślę polecam posłuchać go tym, którzy lubią takie metalcore'owe brzmienia, bo tutaj bardzo dużo takich mimo wszystko pomieszanych z takimi popowymi klimatami, jak tutaj słyszeliśmy, takie jednak zacięcie troszeczkę takie klubowe, delikatnie, mimo wszystko te krzyki się znalazły, więc coś dla każdego się znajdzie na tym albumie definitywnie. Natomiast pozostając w Łotwie, jeszcze teraz kolejny artysta, który z tego co wiem akurat w Polsce jeszcze nie występował. Zresztą działa dosyć niedawno pod szyldem własnego nazwiska, czyli Ivo Celmans. To niezależny artysta, który wykonuje taki trochę industrialny metal, ale lubi się bawić różnymi gatunkami. No i w 2024 roku wydał naprawdę fajną płytę Evil Tunes, czy raczej Evil Tunes powinnam zaakcentować po angielsku. Natomiast jeszcze 2024 w 2025 się epka pojawiła, także tutaj naprawdę dużo też dobrej muzyki, bardzo polecam i z tego Evil Tunes posłuchamy sobie tym razem Search. No i właśnie tutaj kapka takiego industrialu nam się pojawi.

Nawet balladka nam się tu trafiła. Stay Away od Chaoseum na antenie 98.2 FM właśnie w urokach świata. I Chaoseum, no to pochodzi z Szwajcarii, jak może już się orientujecie, już parę razy ich właśnie pokazywałam, czy raczej puszczałam. W każdym razie, no w Szwajcarii dawno nie byliśmy i co prawda wtedy, jak jeszcze byliśmy, to wam wspominałam, że Chaoseum wydało w zeszłym roku album bardzo udany moim zdaniem. Natomiast rzeczywiście dawno nie zaglądaliśmy do tego kraju i chciałam zauważyć, że tu pojawiła się informacja, że Chaoseum, a propos dziwnych połączeń, jeśli chodzi o gatunki, to Chaoseum będzie na jesień towarzyszyć przez kilka koncertów Tarja Turunen. Jeśli chodzi o tutaj mieszankę, to jest bardzo ciekawe, bo Tarja dalej tutaj w takich symfonicznych gatunkach raczej się obraca i w takiej symfonicznej otoczce gra. No a Chaoseum, zespół numetalowy, tutaj z okazjonalnie takimi utworami właśnie wyskakuje, więc jest to dosyć ciekawe połączenie, które się wydarzy w kilku niemieckojęzycznych krajach. Jeśli akurat mieszkacie niedaleko granicy, na przykład z Niemcami, z Austrią, to możecie się zainteresować. Ja na waszym miejscu bym to zrobiła, no jest nam jednak trochę daleko. Natomiast jeśli chodzi o Szwajcarię, no to jeszcze tutaj oczywiście Elvejte wchodzi w grę, jeśli chodzi o szwajcarskie znane zespoły. I tu z kolei będziemy mogli ich spotkać w Polsce, gdyż wystąpią w warszawskiej Progresji 24 listopada. Jeszcze z tego co wiem, dostępne są bilety, także można właśnie ich zobaczyć i posłuchać. Posłuchać również będzie można oczywiście w naszej audycji. I tutaj utwór z najnowszego albumu, który już też ma kilka, no w sumie tak, rok, dwa. I właśnie tutaj akurat wybrałam taki utwór, żeby był mniej defowy, a bardziej taki folkowy. I tym razem jest to Auen, właśnie od Elvejte.

Oczywiście Elwejte stacjonuje w Szwajcarii, ale jest to zespół wielonarodowy, w którym grała również Polka, jak może się orientujecie, Michalina Malisz, na lirze korbowej i właśnie po odłączeniu się od Elwejte postanowiła wraz z mężem założyć zespół, który nazwali Lyre. I tutaj też odsyłam was do porannej rozmowy Radia Centrum, której można wysłuchać na Spotify, na naszym kanale właśnie radiowym. Tutaj polecam bardzo wywiad Krzyśka z zespołem Lyre, między innymi właśnie z Michaliną. I zresztą tego zespołu sobie za chwilę posłuchamy. Ale właśnie kończymy już Uroki Świata na dzisiaj. Za tydzień ostatnia audycja w sezonie. I tutaj sobie trochę podsumujemy nasz właśnie ostatni kilka miesięcy w tej audycji, więc serdecznie zapraszam, sobota o 10:00, a była z wami Gabriela Wolińska, no i życzę jak zwykle miłego weekendu i zostawiam was z Lyre i kawałkiem EOS.

0: Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
8: Radio Centrum.

0: okazja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Świeżo tutaj.

0: na sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej

0: promocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola, nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam w poniedziałek o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Reklama.
0: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.

move me. But I wanna know for sure.

0: co to za kawałek?
1: To Arctic Monkeys.
0: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
1: Masz na myśli to?
0: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
1: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
0: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
1: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
2: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Reklama.
10: Akademickie Radio Centrum.
11: Najwięcej oka w mieście.
12: Thank you.

0: zły. Autopromocja.
1: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
2: Centrum.
3: Najwięcej lokalnych mieście!

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: promocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: promocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Polonia. Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam w poniedziałek o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
1: Reklama. Klubo Kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo Kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo Kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: emocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum. Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.
5: Rumors spreading round in that Texas town, about to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

iTunes.

stać, podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta.

0: to promocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej lokowniście!

Nie będę już kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem, wiem.

0: Radio Centrum.
1: Mieszkam w teczce tekturowej, mole chodzą mi po głowie. Czyjeś gumowe rękawiczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej, jak mnie otworzysz, to się dowiesz. Jak topi się w wymiotach gorzkie słowo patriota, więc wypuszczam z mej fajki buch. I nie otwieram tym baranom nawet po 6 rano i nie pytam się ich, co jest.

objawia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie,

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.